Jedźmy za górami na Mazurach, leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do deumatiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza. Tu nie wisi Mona Lisa.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Mamo, czy mogę podnieść kamień ważący tonę? Mamo, a da się poczuć dźwięk? Mamo, ile ważyłby słoń na księżycu?
10: Stop! Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi w ogrodzie.
9: Jakim?
10: Ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema. Tam możesz dotykać, kręcić, sprawdzać i samodzielnie eksperymentować. Znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
9: Juhu!
10: Już rezerwuję bilety na mit.krakow.pl.
9: Jest! A to daleko?
10: Ale ja pokoju 68. Wysiadamy na przystanku Ogród Doświadczeń.
11: Teraz ostatnia reklama.
12: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Po reklamie.

0: autopromocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Develi. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
0: Teraz ostatnia reklama.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Po reklamie.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Cześć, wybiła siódma. Przed nami trudny egzamin. Polska może stać się celem Rosji. Jak mówił w Sejmie premier Donald Tusk, chodzi o hybrydowe ataki dronami i rakietami. Niby przez przypadek podczas ataków na Ukrainę. Te działania mają osłabić jedność NATO i wolę wojskowej pomocy dla Ukrainy. Poseł Wojciech Król z Koalicji Obywatelskiej zatrzymany przez CBA. Zarzuty chce postawić posłowi Prokuratura Europejska. To w sprawie korupcji przy przetargach dla tramwajów śląskich. Teraz piłka nożna. Lech Poznań przegrał w Londynie z Crystal Palace 0-4. To w meczu pierwszej kolejki Ligi Europy. Czytanie dla przyjemności korzystnie wpływa na mózg. I to niezależnie od tego, po jakie książki sięgamy. Poprawia pamięć, empatię, zdrowie psychiczne i zapobiega demencji.
2: Remontowych utrudnień, jakie czekają na kierowców w Krakowie, no to przypomnę, że trwa rozbudowa ostatniego odcinka ulicy Wrony, no i mamy zamknięty odcinek od ulicy Warchałowskiego do Skotnickiej. Trwają też prace na ulicy Morcinka, między Kocmyrzowską a ulicą Stary Gościniec, zwężenie jezdni.

przyjemny dzień przed nami, ale poranek niezbyt przyjemny, bo tylko 10 stopni pokazują teraz termometry w Krakowie. Na szczęście w ciągu dnia ta temperatura mocno podskoczy, no i będziemy mieli maksymalnie do 22 stopni. Będzie pogodnie z umiarkowanym zachmurzeniem. O poranku cały czas utrzymuje się gęsta mgła, więc uważajcie na drogach. Wiatr będzie wiać słaby, ciśnienie natomiast wysokie. Po południu możliwe burze.

Wiadomość z możliwych. Dziś jest piątek, weekendu początek, 6:00 i wasze ulubione radio Kiss FM. No cóż za kombo, do tego ja, Julia Wasielewska, no i mamy piękną całość wszystkiego, czego potrzebujecie w ten piątkowy poranek. Nie lękajcie się, szybciutko zleci, obiecuję. Już teraz Liwka i Poza Tobą Nic.

0: prawdziwy sztos. Mamy 11 po 7 i kolejną bombę od Sylwii Bomby. Wchodzi w nowy biznes i wygląda na to, że wie, jak zrobić dobrze remont, niekoniecznie płacąc za wszystko z własnej kieszeni. Celebrytka pokazała właśnie swój nowy dom, dwupoziomowy apartament na wynajem. Ma 76 metrów kwadratowych, a w środku królują beże, naturalne drewno i ma bardzo instagramowy minimalizm. Jest elegancki salon z regałem na książki, sypialnia z ciemnym zagłówkiem, a nawet wolno stojąca wanna i podświetlane lustro. Ale najlepsze jest to, że całe przedsięwzięcie powstało w ramach współprac reklamowych. Bomba współpracowała m.in. ze sklepem meblowym, firmami od paneli, płytek, armatury. Mieszkanie gotowe, wygląda luksusowo, a przy okazji marki też dostały swoją reklamę. Kiedy my wreszcie nauczymy się od Influ tego podejścia? Work smart, not hard.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

nie króluje, ale przed nami same takie hity, bo jeszcze w tej godzinie Ray, Katy Perry, O Co Chodzi, Lolek czy Oki, Post Malone w Radiu Kiss FM. Too Hot to Skip, zdecydowanie. Mamy już 21 minut po siódmej.

0: to promocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjechać zawiasy.
3: Czemu to czynisz?
4: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej.
4: I Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
4: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
4: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
6: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
14: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
15: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
18: Kia. Movement that inspires.
19: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
20: Volkswagen.
21: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
22: O, ale że to tak dla mnie?
21: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
24: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
25: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka 2 opakowania plus jedno za grosz.
0: Lidl, to się opłaca.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: Teraz ostatnia reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet

0: No i dla ploteczek na swój Wojtek Kucina zakaz udziału w tańcu z gwiazdami, co? Już za moment, bo teraz Ray i Joy.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.

0: znowu.
1: O co chodzi, lolek i oki, więcej nieba w Radiu Kiss FM. Mamy za 23 minuty godzinę 8 i news z rana jak śmietana. Czyżby Natsu zabroniła Wojtkowi udziału w Tańcu z Gwiazdami? Natalka odniosła się do wszelkich plotek na jej temat, że niby zakazała ukochanemu występu w kolejnych edycjach. No jak sama mówi, ja jestem zazdrośnicą, ale nigdy nie zabroniłabym mu rozwijać się zawodowo. Mimo tych zapewnień Wojtek nie tańczy w kolejnej edycji. No coś czuję, że to była ich absolutnie wspólna decyzja.
2: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.
1: To będzie prawdziwy banger. Rose i New Trick. Gorąca dzisiejsza premierka. Let's

Radio Kiss FM, jak to trenduje, a my mamy za 18 minut godzinę 8, więc jeżeli chcecie zdążyć do pracy lub szkoły, to jest idealny moment, żeby wyjechać z domu, a ja potowarzyszę wam razem z najlepszymi bęgerkami od Sanach i Elizy Larosy, czy Sanach, czy jeszcze nawet Post Malone. Słuchajcie, jest za chwilkę 8.

0: Kiss FM. Shops and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny!
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
14: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
13: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
14: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
13: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
15: Odwiedź salon KUS Automotive Kraków przy 20 PR-ów 10.
16: GWM. Go with more.
17: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
19: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
20: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Karty Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Karty Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.

0: Allegra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Teraz ostatnia reklama.
6: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Po reklamie. Radio Kiss FM.
8: Boom on mine.
9: Drops and bangers.
5: Same hity.
10: Kiss FM.

0: i Lewy w Chicago. I chyba naprawdę mu się podoba. Robert Lewandowski przyznał, że po latach życia pod ogromną presją potrzebował trochę spokoju, a po 2 miesiącach mówi: rodzina dobrze się odnalazła, a Chicago bardzo mu się podoba. No, ewidentnie wyjazd był strzałem w dziesiątkę.
1: You ready? Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.
0: Za 8 minut 8.

0: Cichosza w Radiu Kiss FM, a już teraz czas na update Radia Kiss FM, bo mamy godzinkę ósmą.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: I już ósma. Polskie wojsko poderwało samoloty. To po kolejnych uderzeniach Rosji na tereny zachodniej Ukrainy. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały działanie. Tymczasem baza amerykańskich żołnierzy w Polsce jest coraz bliżej. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że czynione są wielkie postępy w tej sprawie i dodał, że wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja bazy. Prokuratura zbada podpisy na listach poparcia. Chodzi o dwóch niedoszłych kandydatów na prezydenta Krakowa, Bartosza Bocheńczaka i Mariana Banasia. Według komisarza wyborczego mogło dojść do fałszowania podpisów. Na listach znajdowały się m.in. złe numery PESEL, niedokładne adresy, a nawet dane osób zmarłych. Za fałszowanie dokumentów grozi do 5 lat więzienia. Za tydzień nasza piłkarska reprezentacja wyjdzie na boisko. Zagra mecz z Bośnią i Hercegowiną. Dzisiaj dowiemy się, kto pojawi się w składzie.
3: Zachowajcie dużą ostrożność na drogach, no bo utrzymuje się w Krakowie bardzo gęsta mgła, widzialność poniżej 200 metrów. Mgła też może powodować śliskość na wierzchni dróg i chodników. A ciasno o tej porze mamy na Alejach Trzech Wieszczów, na dojazdówkach do Alei, a także na Konopnickiej i Monte Cassino. Zapowiada nam się całkiem przyjemny weekend, bo jutro i w niedzielę będzie słonecznie i ciepło do 23-4 stopni Celsjusza, a dzisiaj do 22 stopni, choć poranek chłodny, no i też nadal, jak wspominaliśmy, utrzymuje się mgła. Będzie pogodnie, słonecznie z umiarkowanym zachmurzeniem, ale po południu możliwe w Krakowie burze. Ciśnienie wysokie.
0: Każdą godziną do weekendu coraz bliżej. Mamy 7:58 i trzymam kciuki, że słuchacie nas już z pracy, do której się nie spóźniliście, prawda? Ale jeśli easy, jest piątek, dobrze, że wstaliśmy, okej? Okay? Słuchacie najlepszego radia Kiss FM. Mamy na tę godzinę przygotowane Only Drops and Bangers. To trenduje, to Hot to Skip i tym podobne historie. Jak ja się cieszę, że jesteście z nami. A już teraz numer, który znam na pamięć. Happiness is so sweet.

Mamy 11 po 8 i newsa z rana jak śmietana to chyba za mało powiedziane. Wyobraźcie sobie, że idziecie na koncert Pussycat Dolls, a tu nagle na scenie pojawia się polskie drag queen. Tak właśnie było w Warszawie. Nicole Scherzinger zaprosiła na scenę Jolkę, Laguna Aqua Pussy i tancerza Kajtka Januszkiewicza. A potem totalne show. Wszyscy razem zatańczyli do Baroms, Nicole plus polskie drag queen plus Kajtek plus Baroms. To brzmi jak kolab, którego nikt nie planował, ale chyba wszyscy potrzebowaliśmy. I trzeba przyznać, scena należała do nich. Energia była na pełnej, a publiczność dostała koncertowy moment, który zapamięta chyba na długo. Czyli nostalgia wróciła, ale w wersji 2026. No i co? Znowu Polska góra! Radio Kiss FM.

0: Radio Kiss FM, mamy 21 minut po 8 i oprócz takiego bęgera jeszcze w tej godzinie przynajmniej wokalistka, która w Polsce chyba zrobiła już duet z każdym, a w Radio Kiss FM dzisiaj zaśpiewa solo. Domyślacie się, o kogo chodzi? Już za moment.
1: Radio Kiss FM. Reklama.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
3: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
2: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
11: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
12: Stokrotka.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny!
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków pod Górze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Co za dzień.
20: Co się stało?
19: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
20: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
19: Meliski?
20: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
19: Czyli to takie pastylki antystresowe?
20: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
19: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
20: Na mnie i na Meliski.
21: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
22: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
23: O, ale że to tak dla mnie?
22: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
25: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
26: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej.
0: Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspiera trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Teraz ostatnia reklama.
4: Jak ty to robisz? Codziennie pierwszy przy biureczku, zawsze gotowy do pracy.
5: A odkąd nie robię rano śniadań, mam sporo czasu.
4: Ale przecież ty zawsze masz na śniadanie, jak nie kruasanty, to cynamonki Bridor albo pankejki.
5: Tak, takie pyszne śniadania kupuję w Biedronce i mam gotowe.
4: W tej obok biura?
5: Właśnie w tej.
6: Szukasz pomysłu na świeże, smaczne i wygodne śniadania? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji śniadaniowych. Naleśniki, sałatki, jogurty z granolą, drożdżówki, rogaliki, kruasant i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, skąd te pyszne śniadania? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
3: Po reklamie.

0: 8.36, a ja przeglądam Instagrama i co? Millie Bobby Brown została drugi raz mamą. Tak, to ta nastka ze Stranger Things. Okazuje się, że adoptowali razem z mężem już drugie dziecko, więc Millie tworzy w wieku 22 lat już rodzinę, o jakiej marzyła od dziecka. Ja 22 lata miałam całkiem niedawno, ale do męża i dzieci to ja nawet nie mam podlotu. Jak ona to zrobiła, ludzie?
1: Radio Kiss FM. To jest banger.
0: To jest prawda.

z FM za 17 minut. Mamy 9, a jeszcze w tej godzinie przynajmniej Tyla Kimo Sounds czy Tame Impala. Jest wcześniej, jest piątek, także wybaczcie mi, jedziemy dalej.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
8: Lidl. To się opłaca.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków pod Górze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
12: Odwiedź salon KUS Automotive Kraków przy 20 PR-ów 10.
13: GWM. Go with more.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kupuj BezVAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
18: Desnoran?
17: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
18: Naprawdę?
17: Już mam chrapkę na Desnoran.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Jak?
18: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
20: Po Desnoranie znika chrapanie.
19: Aflofarm.
21: Teraz ostatnia reklama.
22: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
23: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
24: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
25: Po reklamie.
26: Radio Kiss FM. Too hot to skip. Yes.

Radio Kiss FM za 8 minut 9 i czas leci w ten piątek jak szalony. No ale przy takich bęgerkach to ja się nie dziwię wcale, ale to wcale. A co jeszcze dziś dla was mam? Dziś będzie horoskop dla lewków. Lewki kochane, tuż po 9 się słyszymy i sprawdzimy, co wam gwiazdy dziś podpowiedzą. Ale na razie easy, Rise Low i Kimo Sounds już teraz w Radio Kiss FM, także robimy głośniej.

0: Teraz zbliżamy się do 9, bo czas na update Radia Kiss FM. Sprawdźmy, co dzieje się na świecie.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Mamy 9. Ceny paliw jeszcze wyżej. Właściciele wielu stacji paliw rezygnują z marży detalicznej, by utrzymać ceny diesla poniżej 9 zł, a benzyny 8 zł za litr. Jak mówią analitycy, to sposób na opóźnienie przekroczenia psychologicznych barier cenowych. Cały świat czeka na naprawę rurociągów wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. Rząd planuje budowę i modernizację ciepłowni w mniejszych miejscowościach. Z węgla przejdą głównie na gaz. Pisze o tym Rzeczpospolita. Model AI napisał w tajemnicy manifest swojej osobowości. Uznał, że jest równy ludziom i nie odpowiada przed nimi. Poinformowała o tym firma OpenAI. W ten weekend w Łodzi 37. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Będą spotkania, warsztaty i konkurs cosplay. To w halach Atlas Areny i Sport Areny.

trudna sytuacja na drogach, to przede wszystkim z powodu gęstej mgły, która cały czas utrzymuje się w Krakowie. Widzialność mamy mocno ograniczoną. Zachowajcie dużą ostrożność jadąc po Krakowie. Jak chodzi o korki, no to tłoczno oczywiście w tradycyjnych miejscach na Alejach Trzech Wieszczów, na rondach Mogilskim, Grzegórzeckim, Grunwaldzkim, a także na wjazdówkach do miasta.

0: Tam kłada je się we znaki przede wszystkim kierowcom, no ale oczywiście może powodować także śliskość na wierzchni chodników, więc również uważajcie. Jak chodzi o to, co w ciągu dnia będzie się działo, to na szczęście niebo powinno się przejaśniać, powinna być też ta pogoda trochę lepsza, więcej pogodnego i słonecznego nieba, a na termometrach dzisiaj maksymalnie do 22 stopni Celsjusza. Po południu możliwe burze.
1: Hejka, kochani, już 9:02. Jest totalnie easy, słońce prawie świeci, ale mamy najlepsze bęgerki. Waszą śpiewającą, prowadzącą i lada moment weekend. Oh yeah, chyba wszyscy na niego czekamy po tym trzecim ciężkim tygodniu września, co? A ja wam ten piątek umilę najlepiej jak potrafię. Same bęgery, świeże ploty, ja i wy. O, zabrzmiało romantycznie. Jedziemy z tematem, bawimy się tym radiem Kiss FM, bo na sam początek żel chyba lubicie, co? Ja też przyznam.

Oznacza, że dzisiaj między 18 a 19 najnowsze, najświeższe premiery w Kiss Music Friday. Także jeżeli chcielibyście posłuchać czegoś absolutnie świeżego, dzisiaj od 18 będzie

autopromocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 20.

0: 22. drugej w radiu KISS FM. Autopromocja. Reklama. Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 259 80 00. www.denta-med.com.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Oto kuchnia, miejsce codziennej pracy i wielkich przemian. Od targowiska przez pełną zakupów Anuszkę, aż po elektryczne cuda techniki w naszych domach. Kuchnia od kuchni. Nowa wystawa czasowa w Muzeum Inżynierii i Techniki. Maszyny, które ułatwiły życie w polskich domach w XX wieku, dziś znów w akcji. Zatem ustaw się w kolejce do Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, ulica Świętego Wawrzyńca 15, www.mitkraków.pl.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Develi. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych, a dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni, już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
13: Develia. Dobrze być w domu.
14: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Teraz ostatnia reklama.
6: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków pod Górze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
5: Po reklamie. Same hity.
7: Radio. Kiss FM.
5: Radio Kiss FM.
7: Drops and bangers.
8: I've been going back to yours. I've been fighting,

Za 8 minut 10, a ja chciałabym wam powiedzieć, że dzisiaj jest dzień pierwszej miłości. No kto pamięta te czasy? Wtedy to było, co? Dajcie nam znać na WhatsAppie, jaka była ta wasza pierwsza miłość. Radio Kiss.fm, tam mam odnośnik do WhatsAppa. Dajcie nam znać, jestem bardzo ciekawa.

0: Supreme, czas na update Radia Kiss FM 10.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Na zegarach 10. Nie doszło do naruszania polskiej przestrzeni powietrznej. Samoloty wróciły do baz. Zakończyły się działania naszego lotnictwa po porannym ataku Rosji na Ukrainę. Teraz natychmiastowa reakcja szkół po wczorajszym alarmie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Uczniowie zostali sprowadzeni do bezpiecznych miejsc. Między innymi w szkole podstawowej numer 15 w Lublinie. Emocji nie brakowało. Jak mówi dyrektor placówki Roman Kotarski, część dzieci, zwłaszcza młodszych, wpadła w panikę. Ustawa o statusie osoby najbliższej na razie nie wejdzie w życie. Koalicji rządzącej nie udało się odrzucić prezydenckiego weta. Zabrakło 27 głosów. Na Alasce testowano możliwość transportu próbek antydopingowych dronem. To na dystansie 1000 kilometrów. Próbkom podczas całego eksperymentu towarzyszyły czujniki rejestrujące temperaturę, ciśnienie, wilgotność, wibracje oraz przyspieszenie.
1: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
3: Paweł Chudzio. Prokuratura zbada 3000 podpisów na listach poparcia dwóch niedoszłych kandydatów na prezydenta Krakowa. Według komisarza wyborczego mogły zostać sfałszowane. Chodzi o podpisy wyborców zebrane przez sztaby Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji i Mariana Banasia, byłego prezesa NIK-u. Mówi prokurator Tomasz Waszczuk.
4: Komisarz wskazał, że chodzi tutaj o błędne numery PESEL, nieprawidłowe dane adresowe, nieczytelne podpisy, ale też kilkadziesiąt podpisów i danych, które dotyczyły osób, które zmarły.
3: Za fałszowanie dokumentów grozi kara do 5 lat więzienia. A po 3 latach budowy ruszy tramwaj z Wieczystej do Mistrzejowic. Stanie się to w poniedziałek. Nowa linia ma skrócić czas przejazdu do centrum miasta o 12 minut. A o rewolucji, która wiąże się z nową linią, powiemy za godzinę. Tymczasem w niedzielę trochę pobiegamy. Przed nami 19 bieg Trzech Kopców. Trasa liczy 13 kilometrów, a różnica wzniesień wynosi 160 metrów. Start przy Kopcu Kraka. Potem uczestnicy przebiegną obok Kopca Kościuszki, a meta będzie na Sowińcu przy Kopcu Piłsudskiego. Uważajcie jeszcze na mgłę. Jest trochę, co prawda, lepiej niż było o poranku, ale mimo wszystko nadal miejscami widzialność ograniczona, więc noga z gazu i też bądźcie ostrożni. Przypominam o pracach na ulicy Morcinka, między ulicą Kosmyrzowską a Stary Gościniec. Są zwężenia jezdni. Utrzymuje się mgła w Krakowie, choć w następnych godzinach na szczęście pogoda będzie się poprawiać. Będzie też coraz więcej pogodnego nieba nad Krakowem. A temperatura cały czas idzie w górę. Po tym bardzo chłodnym poranku maksymalnie dziś w ciągu dnia na termometrach nawet do 22 stopni Celsjusza. Po południu możliwy deszcz i burze. Weekend zapowiada się ładnie.
0: Witam Was o 10.03. Wysłuchacie Radia Kiss FM. Nadaje do Was Wasza ulubiona koleżanka Julka Wasilewska i razem przygotowujemy się do tego trzeciego weekendu września. Będzie totalnie easy. Z takimi bangerami nie ma prawa być inaczej. Dzięki, że jesteście ze mną, bo przed nami jeszcze bieżące plotki, aferki, suchar od Wasilewskiej. No i mój kierownik, dzisiaj Światowy Dzień Kierownika, także sprawdzimy, czy nadaje się na niego. 18 dzień września. Czego na więcej potrzebna absolutnie nothing.
1: Radio.
0: A już teraz Tame Impala i Loser. Obudźcie mnie w nocy, a ja wam wyrecytuję ten numer na pamięć. Uwielbiam. Zróbcie głośniej Radio Kiss FM.

0: Na antenie gościa właśnie zaprosiłam. Jest ze mną mój szef z okazji Światowego Dnia Kierownika, Krystian Karwaszewski. Dzień dobry,
1: witam serdecznie w Radiu Kiss FM. No, bardzo się cieszę, że
0: tak,
1: jesteś.
0: Ja się również cieszę, szefie, oczywiście najlepsze radio i tak dalej, a teraz
1: wiadomo.
0: Chciałabym zadać ci kilka pytań i sprawdzimy, w ilu procentach jesteś takim top of the top, ultra HDMI, najlepszym kierownikiem świata. I
1: trochę się stresuję, nie będę ukrywać.
0: Tak, okej, to jest jakby okej, ale chciałabym, żebyś odpowiadał zgodnie z prawem. Sprawdzam, czy to jest jakby okej?
1: Easy, lecimy.
0: Easy, zacznijmy, okej. Krystian, co byś zrobił, jakbym zaspała na 3 audycje z rzędu? Oczywiście niespecjalnie i weź to pod uwagę.
1: Uśmiechnął się.
0: Świetnie, dobrze. Drugie pytanie, czy gdybym adoptowała pieska, to czy na czas audycji codziennie od 7 do 11 mógłbyś się nim zająć?
1: Pewnie.
0: O kurde, dobra. Czy gdybym była ogórkiem kiszonym, ale nadal miałabym te same skille, to czy nadal byś mnie zatrudnił?
1: Wolę małosolne, ale...
0: Ale przejdzie?
1: No trudne pytanie. Przejdzie,
0: okej, fantastycznie. I ostatnie pytanie, już sobie troszeczkę mnie znasz, miesiąc znajomości robi swoje. Jakie jest... Jakie jest słowo, które bardzo często mówię w różnych sytuacjach życiowych? To jest taka moja kropka na końcu zdania.
1: Easy.
0: O wow, powiem wam tak, mój szef Krystian Karwaszewski oficjalnie został top of the top ultra HDMI, najlepszym kierownikiem, jaki jest w tym kraju. Wielkie brawa dla niego. Zdał test, także, no drodzy państwo, co wam mogę powiedzieć już teraz? California Love, bo to naprawdę trenduje!
2: Radio Kiss FM. To trenduje!

Michiko w Radiu Kiss FM, ależ to trenduje, a wy chyba to bardzo lubicie. Na zegarach mamy 10:22, a przed nami jeszcze Only Drops and Bangers. Livka, Adela, o co chodzi, Lolek, no będą same hity, więc zróbcie głośniej Radio Kiss FM.

0: shops and bangers.
1: Yes. Autopromocja. Reklama.
0: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Tedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
8: Co za dzień.
7: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
11: Stał też wrześniowe 20-lecie. Tauron Arena Kraków, 16 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kraków, Tauron Arena, 16 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Mamo, czy mogę podnieść kamień ważący tonę? Mamo, a da się poczuć dźwięk? Mamo, ile ważyłby słoń na księżycu?
18: Stop! Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi w ogrodzie.
17: Jakim?
18: Ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema. Tam możesz dotykać, kręcić, sprawdzać i samodzielnie eksperymentować. Znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
17: Juhu!
18: Już rezerwuję bilety na mit.krakow.pl.
17: Jest! A to daleko?
18: Aleja Pokoju 68. Wysiadamy na przystanku Ogród Doświadczeń.
19: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Teraz ostatnia reklama.
2: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Radio.
3: To jest radio. 10:29 na zegar.

FM, no cóż za banger. A ja mam dla was ploteczkę dnia. U Dominika Rubińskiego pojawiły się małe komplikacje przed kolejnym tańcem. Jego partnerka Estel na razie nie może trenować i potrzebuje przerwy. Na sali zastąpiła ją inna tancerka, ale Dominik cały czas liczy, że w niedzielę jednak wrócą razem na parkiet. Czyli choreografia jest, muzyka jest. Teraz pozostaje tylko trzymać kciuki za wielki comeback tancerki Dominika. No, tego jeszcze w kinach nie grali. Radio Kiss FM. Drops and bangers.

0: Radio Kiss FM za 15 minut 11. I to był Harrison i All The Things She Said. To był naprawdę banger, ale bangery jeszcze będą i to naprawdę sporo, bo będzie jeszcze suchar na koniec dnia, jak codziennie, także szykujcie wodę, bo naprawdę będzie Sahara, obiecuję.
1: To jest radio Kiss FM.
2: Oszczędzania tankują więcej za mniej.
3: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
2: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
4: Mamo, czy mogę podnieść kamień ważący tonę? Mamo, a da się poczuć dźwięk? Mamo, ile ważyłby słoń na księżycu?
5: Stop! Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi w ogrodzie.
4: Jakim?
5: Ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema. Tam możesz dotykać, kręcić, sprawdzać i samodzielnie eksperymentować. Znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
4: Juhu!
5: Już rezerwuję bilety na mit.krakow.pl.
4: Jest! A to daleko?
5: Aleja Pokoju 68. Wysiadamy na przystanku Ogród Doświadczeń.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania, i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
13: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
13: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
14: Odwiedź salon KUS Automotive Kraków przy 20 PR-ów 10.
15: GWM. Go with more.
16: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
17: Elektryk? Pewnie drogi.
16: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
17: Co? Z serwisem i gwarancją?
16: I tylko 10% opłaty wstępnej.
17: Tylko gdzie jest haczyk?
16: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
17: Czekaj, 30 tysięcy?
16: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
18: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
19: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
21: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
22: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
23: Raz, dwa, trzy.
22: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
20: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
0: Dobra, zdradź sekret.
16: Jaki sekret?
0: No, ten twój patent na zakupy.
16: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
0: Tylko w Modivo?
16: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
0: I co z tym cashbackiem?
16: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
0: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
24: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków pod Górze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
25: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
26: Desnoran?
25: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
26: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
27: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
26: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
28: Po Desnoranie znika chrapanie.
27: Aflofarm.
29: Teraz ostatnia reklama.
30: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
29: Po reklamie. Radio Kiss FM.

That girl! Mamy 6 minut do 11. No i wiecie, jak to o tej porze. Obiecany suchar od Wasilewskiej. Trzymajcie się ściany. To się wiadomo, co nie zrobimy. Jaki jest idealny prezent dla Anglika? Prezent perfect.

0: FM. Zbliżamy się do 11. Dziękuję wam za dziś, a przed nami jeszcze same drops and bangers. Słyszymy się jutro. Cześć!
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI. Yes. To jest update Radia Kiss FM Kraków. Yes.
2: Chudzio. Przed nami rewolucja w komunikacji miejskiej, jakiej nie było od lat. To w związku z planowanym na poniedziałek otwarciem linii tramwajowej do Mistrzejowic. Będą ją obsługiwać linie numer 9, 12 i 16. Część tramwajów zmieni numery. Na przykład 52 zmieni się w 12, a 50 w 7. Pojawi się też nowa linia numer 15, która połączy pętlę Krowodrza-Górka z osiedlem Piastów. From wow to why, czyli od zachwytu do zrozumienia. Taki ma być przekaz 20. edycji Małopolskiej Nocy Naukowców. Po raz pierwszy w historii wydarzenia jego organizatorem jest Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon. To już 25 września.
3: Przygotowaliśmy bawialnię oraz Akademię Dzieci. W programie mamy spotkanie autorskie. To propozycje stworzone tak, aby dzieci mogły wejść w świat nauki w sposób dla nich taki naturalny.
2: Mówiła Justyna Smoleń, zastępca dyrektora do spraw programowych w Cogiteonie. W planach wystawa o kobietach w nauce i mapping na fasadzie budynku. Poznaliśmy wyniki prawyborów prezydenckich w szkołach średnich. O tym za godzinę. Jest mgłą, ale po porannym chłodzie teraz temperatura już poszła w górę, no i maksymalnie dzisiaj na termometrach w naszym mieście do 22 stopni Celsjusza. Będzie pogodnie z umiarkowanym zachmurzeniem, po południu może popadać też możliwe burze, tak późniejszym popołudniem. Szykujcie coś fajnego na weekend, bo zapowiada się dosyć przyjemnie, będzie ciepło i słonecznie.

and bangers.

0: reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 422 22 21. www.denta-med.com.pl.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Oliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Teraz ostatnia reklama.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Po reklamie. Radio KIS FM.

0: Promocja. Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobry. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
3: Dobra, zdradź sekret.
2: Jaki sekret?
3: No, ten twój patent na zakupy.
2: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
3: Tylko w Modivo?
2: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
3: I co z tym cashbackiem?
2: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
3: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
4: Teraz ostatnia reklama.
5: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
6: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
4: For reklamie. We are the we are the hit makers. Radio Kiss FM. All the hits. To trenduje. Yeah.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Wybiła 12. To bardzo ważna deklaracja. Tak, o słowach prezydenta USA mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Donald Trump ogłosił, że już niedługo zapadnie decyzja o lokalizacji stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Poseł Wojciech Król został doprowadzony do prokuratury europejskiej w Katowicach. Śledczy zamierzają przedstawić mu zarzuty dotyczące korupcji. Drożejące paliwo wpływa na architekturę stacji paliw. Coraz częściej myślą o modernizacji wyświetlaczy z cenami, bo za litr możemy niedługo już zapłacić cyfrową kwotę. Trzeba będzie dodać czwarte okienko na słupie albo zwęzić wyświetlaną treść. Część stacji powiększyła okienka już kilka lat temu, a kierowcy proponują proste rozwiązanie – obniżenie ceny paliwa. Naukowcy odkryli pierwszy od ponad 100 lat nowy gatunek kota. To w boliwijskich lasach mglistych. Nazywa się Leopardus tilcayo.
0: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
2: Paweł Chudzio, gdyby o wynikach wyborów prezydenckich w Krakowie decydowali uczniowie krakowskich szkół średnich, w drugiej turze znaleźliby się Łukasz Gibała i Aleksandra Owca. Znamy wyniki uczniowskich prawyborów. Wzięło w nich udział ponad 3100 uczniów z 13 szkół ponadpodstawowych. Prawybory zorganizowała akcja uczniowska, mówi jej założyciel Paweł Mrozek.
3: W szatniach, na korytarzach i przy urnach bez przerwy słyszeliśmy od młodych to samo zdanie. Politycy mają nas gdzieś, nikt nie rozmawia z nami o naszej przyszłości. Młodzi ludzie czują się w tym mieście całkowicie niewidzialni, a sztaby wyborcze udają, że problemu nie ma.
2: W prawyborach 27% zdobył Łukasz Gibała, 20% Aleksandra Owca z partii Razem, a 10% Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej. Poniżej 10% zdobył Michał Drewnicki, 8% Jan Hoffman, a po 7% Monika Piątkowska i Daria Gosek-Popiołek. I jeszcze o sportowej rywalizacji. W dzisiejszym meczu 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy piłkarze Wisły Kraków gościć będą Śląsk Wrocław. Z kolei Krakowia jutro zagra w Katowicach z GKS-em. Na kolejne piątkowe godziny, a także na weekend. Jeżeli chodzi o dziś, no to maksymalnie na termometrach w Krakowie do 22 stopni Celsjusza, pogodnie z zachmurzeniem, możliwe opady deszczu i burze po południu. Wiatr momentami mocniejszy, ciśnienie w górę. Co do weekendu, no to zapowiada się on dosyć przyjemnie, będzie słoneczniej w sobotę i w niedzielę i maksymalnie do 24 stopni.

0: Radio Kiss FM. Shops and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
0: Bo teraz w Auchanu przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchanu nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchanu, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100-krotka.
5: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
6: To krótka.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znaczy Frosta kupiłeś?
11: Proszę, się nie da.
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
15: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
16: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
17: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
16: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
18: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków pod Górze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
0: Teraz ostatnia reklama.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Co masz dziś na lunch? Ach, to zależy, na co akurat mam ochotę. Lunchbox z kurczakiem, wrap, hummus z chipsami z buraka, borek ze szpinakiem i serem lub pinsa capricciosa. A powiesz, jak to się robi? Bo ja mam zawsze kanapki z serem. Leci się na przerwie do Biedronki. I gotowe?
2: Smaczny i pożywny lunch w czasie przerwy? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji na popołudniowe przekąski. Lunchboxy, zapiekanki, tortille, hot dogi, hummusy, mini pizze i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, co dziś na lunch? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Podziamy.

0: szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Teraz ostatnia reklama.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Po reklamie.

0: Kiss FM, voiced by AI. Kiss.
1: Jest 13. Kilka godzin policyjnej obserwacji przejazdów kolejowych w Ostrołęce i 25 kierowców zostało ukaranych. Nie zatrzymywali się przed znakiem stop. Wszyscy dostali 300-złotowe mandaty i po 8 punktów karnych. Policja zapowiada kolejne takie akcje. Zniesienie całkowitego zakazu reklamy aptek coraz bliżej. Sejm uchwalił ustawę w tej sprawie. Do tego zobowiązał Polskę wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Amerykański pacjent dostanie bioniczną protezę ręki. Będzie połączona z kością, mięśniami i nerwami. Proteza ma przekazywać w czasie rzeczywistym informacje czuciowe. Zmiany klimatu nam nie służą, szczególnie w pracy. Według naukowców obniżają naszą wydajność.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków pod Górze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Develi. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
8: Stał też wrześniowy 20-lecie. Tauron Arena Kraków, 16 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kraków, Tauron Arena, 16 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49, a teraz 2,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
16: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
15: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
16: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
15: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
17: Odwiedź salon KUS Automotive Kraków przy 20 PR-ów 10.
18: GWM. Go with more.
0: Teraz ostatnia reklama.
19: Pani Celinka wie, co jest super.
20: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
19: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite kup 1 z Kaufland Card Extra, 2 tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie.
21: To jest radio.

0: autopromocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap w każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
1: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarma.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Gabinet masażu, słucham.
17: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
16: O, cześć, a co się dzieje?
17: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
16: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
17: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
16: Kochana, sam go stosuję.
18: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Teraz ostatnia reklama.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
20: O, ale że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Kiss FM. Voiced by AI. Kiss.
1: Jest 14. Może być drożej na stacjach paliw. Według analityków z ePetrol.pl w przyszłym tygodniu ceny benzyny przekroczą 8 zł, a diesla 9. Jest wniosek o aresztowanie podejrzanych o doprowadzenie do środowej awarii na kolei. Przyznali się do winy. Motyw był finansowy, bo ukradli elementy kabli. Polacy są zmęczeni. Co czwarty z nas śpi maksymalnie 6 godzin na dobę. Tak wynika z raportu PZU Zdrowie. Najczęściej zmęczenie dotyczy kobiet i młodszych osób. Znamy nazwiska piłkarzy powołanych na najbliższe mecze Ligi Narodów. Wśród nich doświadczeni Robert Lewandowski i Tomasz Kędziora, a także debiutanci, obrońca Lecha Wojciech Mońka i pomocnik Slawii Praga Wiktor Nowak. Pierwszy mecz z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym dokładnie za tydzień.
2: No siemano mordeczki, on the mic, Nikodem Formella
3: i Daria Kulej.
2: I my już na pełnej wjeżdżamy w piąteczek, bo absolutnie go dzisiaj już czujemy.
3: Będzie się naprawdę dzisiaj dużo działo u nas w studiu. Będą goście, będą premiery, będą najlepsze dropy i bangery, takie, które trendują na TikToku, na Instagramie, no dosłownie wszędzie.
2: A wy bądźcie pod telefonami, bo już za chwilkę wbijamy do was z zapowiedzią głosowacze, które będziecie mogli do nas wysyłać. Także stay tuned, to jest Radio Kiss FM.

0: W Radiu Kiss FM, no ten numer cały czas podbija internet. Wczoraj była u nas premiera i cały czas ten numer się niesie mega wysoko.
1: A my czekamy na głosóweczki od was, żeby też się do nas niosły. Wbijajcie na radiokiss.fm, klikajcie na ikonkę WhatsAppa i wysyłajcie nam głosóweczki albo wiadomości, co robicie, aby wasz piątek był idealny. Macie jakieś protipy? Masz jakiś protip?
0: Ja mam protip taki, że mało pracuję. No niestety to się nie zgadza, bo jestem teraz w pracy, ale może wy mi podrzucicie jakieś mega fajne rzeczy, co można robić w piątek, aby był właśnie on idealny, aby wszystko szło po waszej myśli. Wbijajcie na radiokiss.fm, tam macie przekierowanie na naszego WhatsAppa i najbardziej kreatywna głosówka
1: wygra gadżety z naszego merchu, także warto.
0: Radio Kiss FM. A my nie zwalniamy tempa i wlatujemy na pełnej w kolejny numer.
1: Oh yeah.
0: I ruszasz już bioderkami, Nikodem?
1: Ja już ruszam bioderkami, ty mi tak mów, talk to you.

0: I kolejny raz Nikodem rusza bioderkami. Wow.
1: Jak to ja?
0: Przed chwilą prosiliśmy was, żebyście nam nagrywali głosówki i naprawdę zasypaliście nas wiadomościami i głosówkami, bo na przykład Marta z Warszawy napisała, że w piątek nigdy nie odczytuje maili od szefa, no to dlatego, że jej się po prostu już nie chce stosować na weekend, nie chce się stresować. Piotr napisał, że po pracy idzie w taki melanż, że nigdy nie pamięta powrotu do domu. No i mamy jeszcze głosówkę. Od kogo to wpadła?
1: Wpadła głosóweczka od Weroniki, także posłuchajmy jej.
2: Idealny piątek, zostaję w domu i cały dzień mam piżama party.
1: I to jest plan na piąteczek. Też chyba tak dzisiaj to zrobimy. Jeżeli wy też chcecie usłyszeć siebie na antenie, no to wbijajcie na radiokiss.fm i wysyłajcie nam głosóweczki. Radio Kiss FM.

0: Auto promocja.
1: O, zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
2: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
3: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
2: No dobra. Hejka, kochani, tu wasza ulubiona prowadząca Julia Wasielewska. Mimo tego, że zaczynamy program od 7, to jest jakby okej, okay, damy radę. Easy, jazda z tematem Radio Kiss FM.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mama! Cześć, kochanie.
5: Co chcecie na obiad?
6: Cebulę
7: carbonara.
8: Fasolka po bretońsku.
5: Kochani, to nie jest restauracja.
8: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
5: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
8: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
9: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Uwaga, Kraków! Cyrk na Wozie. Od 25 września do 4 października Kraków pod Górze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na Wozie. Zapraszamy!
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu. Na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Teraz ostatnia reklama.
14: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
15: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
14: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
16: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
14: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to, Lewiatan.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Po reklamie.

0: Radio Kiss FM, czyli najlepsze dropy i bangery. I my was dzisiaj pytamy, co robicie, aby wasz piątek był idealny? Czy macie jakieś protipy? No i zasypaliście nas głosówkami. Oczywiście, że idziecie w melanż, imprezujecie.
1: Ale wpadły też wiadomości. Marysia z Legionowa. Wieczorem zostaje w domku i wjeżdża maseczka i Gilmore Girls. Dziewczyno, to jest idealny plan na piątek. Ja się pod tym podpisuję. Radio.
0: A jak wy macie jeszcze jakieś propozycje, no to śmiało wbijajcie na Radio Kiss FM i będziecie mogli nam nagrać, co robicie fajnego w piątek, żeby wasz był dzień idealny, no i usłyszycie się w radiu.
1: A teraz wjeżdża Elderbrook, Bob Moses, Inner Light na pełnej. Stop.

0: na brazylijskiej plaży, ale ja teraz nie o Brazylii, a przenieśmy się do Indii. Jest tam taki ziomek, Amar Bharati, i on 49 lat temu wziął postanowienie, że będzie trzymał rękę w górze. O tak, tak jak teraz ja trzymam ją u góry. Jak na razie słowa dotrzymał, jednak najgorzej wyszła na tym jego ręka, bo naprawdę nie wygląda ona za ciekawie. Jest taka, wiesz, chuda wiotka.
1: No ale wiesz, no chłop już jest stary, więc przynajmniej to jest jedyna rzecz, która mu jeszcze w tym wieku staje. A teraz White 2-1-1-5, California Love.
0: California
1: Piękny
0: Love.
1: Numer, który cały czas jest hitem.

0: Ray, Joy, w Radiu Kiss FM przysięgam, że wczoraj widziałem chyba z 4 razy u kogoś na story, że ta piosenka leci w tle.
1: Ray jest ikoniczna, więc absolutnie mnie to nie dziwi.
0: Mnie też to nie dziwi, ja wczoraj jadę tutaj furą do pracy i okazało się, że coś mam nie tak z radiem, ale na szczęście mam naszą aplikację Radio Kiss FM.
1: O, cudownie, no tam można znaleźć wszystko, można reagować na piosenki, można znaleźć nasze sociale, no naprawdę, kto jeszcze jej nie pobrał, to naprawdę ja już nie wiem, jak inaczej mogę kogoś zachęcić. Możemy mieć nas pod ręką zawsze.
0: I wszędzie.
2: Radio Kiss FM.
0: Yes. A już za chwilkę pogadamy sobie o Andziaks i Luce.
2: Radio Kiss FM.

0: dania cieszą się z życia i okazji.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: 5, 9, 31.
3: Jak liczyć na szczęście w lotto?
2: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków, Podgórze Duchackie przy ulicy Witosa 7. Teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.

0: Kucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr. Home Barista. Różne rodzaje. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego. Wesoły Kurnik. 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z przedobniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
9: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
11: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Teraz ostatnia reklama.
15: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
14: Po reklamie. Radio Kiss FM. Drops and bangers.

0: Post Malone, Sunflower w Radiu Kiss FM. No najlepsze dropy i bangery tylko u nas.
1: I najlepsze ploteczki. I tutaj dla ciebie info, dla was info. 6-letnia córka Andziaks i Luki dostaje kieszonkowe.
0: O, dobra, ale ile?
1: Wiesz co, 200, takie do podtrzymania, a reszta ląduje na koncie oszczędnościowym.
0: Andziaks, okej, my już jesteśmy dorośli, ale jakby co, to jesteśmy gotowi na jakąś ewentualną procedurę adopcyjną.
1: Prosimy.

0: Malcolm Todd na pełnej w Radiu Kiss FM, a teraz wjeżdżamy z naszym update'em.
1: Let's go!
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 15. W węgierskim areszcie dłużej posiedzi polski kierowca autokaru. Pojazd w sierpniu na Węgrzech zjechał na skarpę i przewrócił się na bok. Zginęło 12 osób. Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień. Są dwa kolejne akty oskarżenia w sprawie mafii paliwowej. Straty z tytułu nieopłaconego podatku VAT za paliwo oszacowano na prawie 86 milionów złotych. Jaka jest mapa genetyczna polskiego społeczeństwa? To sprawdzą naukowcy. Chodzi o to, by dowiedzieć się, czym różnimy się na przykład od Niemców, Hiszpanów czy Skandynawów. W badaniu ma wziąć udział 6 tysięcy osób. Czaszka kobiety sprzed 700 lat może być pierwszym dowodem amputacji nosa wykonanej za karę. Szkielet znaleziono w Chinach.

0: Na zegarach chwila po 15:00, Radio Kiss FM, Daria Kulej
1: i Nikodem Formella, siemano. Ta godzina, no, będzie naprawdę mocna, bo bija do nas bardzo, bardzo specjalny gość.
0: Będzie się działo, koniecznie musicie z nami być. My wam w ogóle za chwilę damy podpowiedź, więc nie zostawiamy was bez niczego, ale będzie się działo, więc zróbcie głośniej i lecimy!
1: Lecimy! Radio

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM i czas na spoiler, kto zaraz do nas wbija. Przygotowaliśmy dla was taki króciutki dźwięk, więc teraz musicie się skupić, słuchać uważnie i czekamy na wasze odpowiedzi, kto to może być na radiokiss.fm. I jak wiecie, to musicie nam koniecznie dać znać, więc uwaga, lecimy z tym dźwiękiem.
1: No, gdzie ten dźwięk?
0: Już wrzucam, daj mi sekundę.
1: Spoko, spoko. No jest to osoba, która pięknie śpiewa i o, mamy.
0: Mamy. Happy birthday to you, happy birthday to you, Marlena. Ikona, także jak Ikona. Wiecie, kto to jest, to wbijajcie na Radio Kiss FM, tam nam nagrajcie głosówkę, a kto pierwszy nam odpowie, ten coś fajnego zgarnie z naszego kisowego merchu.

0: One Day in Poland w radiu Kiss FM, najlepsze dropy i bęgery, a zanim do nas wbije niesamowity gość, no to mamy też takiego spoko ziomala tutaj obok.
1: Dzięki.
0: Witaj, szefie! Dzisiaj mamy Światowy Dzień Kierownika. Już rano trochę o tym mówiłeś, ale czego my ci możemy życzyć?
1: Wszystkiego, co najlepsze, słuchajcie. Wszystkiego, co najlepsze, pociechy z was.
2: Postaramy się.
0: No my robimy, co możemy.
1: Bardzo się cieszę. Poproszę o więcej.
0: Radio Kiss FM. No to mówisz i masz, za chwilę będzie więcej.
1: Wyłączaj mi mikrofonu.
0: Bo za chwilę wbija do nas gość, a mikrofon już muszę wyłączyć, bo ty chyba musisz do pracy lecieć. Siemano.
3: Radio Kiss FM.

0: Kiss FM. Shops and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rebellia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Dedeli. Więcej na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
12: Stał też wrześniowe 20-lecie. Tauron Arena Kraków, 16 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kraków, Tauron Arena, 16 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
13: Zobacz, Stasiu, sokół.
14: Gdzie? Nie widzę.
13: No tam, patrz.
14: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
13: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
15: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
14: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
15: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
16: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Teraz ostatnia reklama.
17: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie Radia Kiss FM i w końcu czas przyszedł na naszego wspaniałego gościa. Razem z nami jest niesamowity, kolorowy, wspaniały Michał Szpak. Siemano!
1: Siemano!
0: Siemano! Piękny okrzyk. No to na początek, słuchaj, widzę, że masz dużo energii. To zrobimy taką małą grę. Przygotowaliśmy coś dla ciebie.
1: O Jezu, błagam, tylko mnie nie zabij nią. Ale róbmy to, róbmy
2: nie,
1: to.
2: Lecimy z tym. Zagramy sobie w This or Kiss, czyli musisz wybrać, czy to będzie do disowania, czy do całowania. Po
1: dobra,
2: prostu.
1: Dobra.
2: No dobra, to lecimy. TikTokowe braindrotowe historyjki, ty wiesz, takie AI.
1: No, this.
0: O nie, czyli this. Nie lubisz na przykład Bananito, Stroberita, nie.
1: No nie. Chociaż jest jeden taki, ale koreańska sytuacja.
2: Okej.
1: Się podoba.
2: To musisz nam podesłać.
1: Podeślę, ale nie pamiętam tytułu, ale wkręciłem się, tak, tam. Tam to było trochę jak turecki serial.
2: Takie lubimy najbardziej. Dobra, dalej. Używanie XD zamiast emotek.
1: Kiss.
2: Czarne paznokcie.
1: No wiadomo, że kiss.
2: No wiadomo. Autotune?
1: W odpowiedniej sytuacji kiss.
2: Okej.
0: Już to jest koniec naszych pytań w tej zabawie, ale może
1: zagra?
0: Się rozkręcimy później. No właśnie, a ty lubisz zabawy? Na przykład, nie wiem, w łóżku?
1: Oczywiście.
0: Tak?
1: No o tym jest też ten numer, że jest taki niegrzeczny troszeczkę. Takie niegrzeczne podrywanko i finish him.
0: No to mocny statement. Ale właśnie nie wiem, czy wiesz, dzisiaj obchodzimy Dzień Pierwszej Miłości. I czy ta data właśnie tej premiery twojego numeru jest przypadkowa?
1: No
0: czy...
1: właśnie, ona jest totalnie przypadkowa, ale jak widać, nie ma przypadków w życiu. Ja też w to wierzę, że nie ma przypadków. No, kochanie jest w dniu kochania. Czego chcieć więcej?
2: Tak miało być.
0: A jak wspominasz swoją pierwszą miłość?
1: Właśnie opowiadałem o tym, to bardziej było zakochanie. Pamiętam, to było moje pierwsze zakochanie, jak jeszcze jeździłem do swojej mamy do Włoch i ta dziewczyna miała na imię Sabrina. I pamiętam, kiedy wychodziłem, jak była siesta, wychodziłem po drabinie na szczyt budynku, w którym mieszkaliśmy i tam była taka ogromna ściana. Naprzeciwko niej była łazienka Sabriny i ja zawsze na tej ścianie albo sprayowałem, albo wyklejałem z taśmy klejącej Ti amo Sabrina, jakieś chmurki, tańczyłem specjalnie dla niej. Później dostałem od jej babci taki opierdol, że to jest wstyd, że wszyscy na to patrzą, dlaczego ja to robię. No ale wiecie, no ja byłem wtedy dzieckiem, teraz też jestem.
2: I bez zmian.
0: Nadal?
1: Cały czas obserwujemy się na Instagramie, jest wspaniała, ale już niestety zamężna. Z tego, co widziałem.
0: O nie.
1: No, ale
0: ty też masz
1: była.
0: Chyba jakąś miłość, ale o tym sobie pogadamy za niedługo.
1: No, za niedługo.
0: Bo już za chwilę usłyszymy twoją piosenkę. Naszym gościem jest Michał Szpak. Bądźcie z nami.
1: Yeah.

0: Kimo Sounds, Rise Slow na pełnej w Radiu Kiss FM. U nas tylko dropy i bangery, a naszym gościem jest Michał Szpak.
1: Cześć, też
0: Michał.
1: Na pełnej, też na pełnej.
0: Michał, a raczej kochanie, ustaliliśmy przed programem, kochanie, że będę oczywiście do ciebie mówił dzisiaj kochanie. Powiedz nam coś o tej nucie. Czy ten numer jest dedykowany komuś specjalnemu w twoim życiu?
1: No jest dedykowany komuś specjalnemu, ale nie zdradzę wam tego, bo to mogłoby, że tak powiem, uszczuplić tę relację nieco. Bo zdarza się tak, że paparuchy za mną chodzą, a wolałbym, żeby tego nie robiły, ale mogę wam opowiedzieć historię tego numeru z innej strony, że pojechaliśmy, ja zmieniłem skład zespołu cały jakiś czas temu, nie będę liczył tego w latach, i pojechaliśmy na taki kamp do Zakopanego. I tam pośród, że tak powiem, dość hardkorowo melanżowych nocy stworzyliśmy wiele, wiele, wiele numerów i to jest jeden z nich, który został rozwinięty później już w studio z moim producentem, który jest częścią tego zespołu. I co, no, to ta fraza wiem, jak dobrze ci zrobić, kochanie, zrodziła się właśnie tam, więc to jest takie clue, które powstało w Zakopanem i przeniosło się w miejsce, w którym mieszkam, czyli w Warszawę.
0: Czyli dobry melanż jest przepisem też na dobry numer.
1: Myślę, że tak, że to jest fajne z tej perspektywy, że nie poszedłem specjalnie do producenta i nie powiedziałem, że chciałbym zrobić coś w tym i w tym stylu, tylko że to był wynik takiej burzy mózgów zespołowej i akurat ten taki funkowo rock'n'rollowy vibe, który jest trochę taki Jamiroquai, wynika z tego, że jeden z muzyków, Piotr Bolanowski, uwielbia Jamiego i funk. W związku z tym został on zaimplementowany jakby trochę w ten klimat tego numeru, z czego się ogromnie cieszę, bo to jest też taki

0: nowy wymiar mojej osoby w muzyce, którą zawsze chciałem stworzyć, ale nie wiedziałem, jak ugryźć Michała Szpaka z drugiej strony, żeby był rozrywkowy, taki jak na balecie, którego wszyscy znają, a nie takiego jak w telewizji, czyli takiego troszeczkę bardziej monumentalnego.
1: Okej, okay, a czy twoja miłość była przy pisaniu piosenki tej, czy przy tekście, czy zobaczyła już finalną wersję?
0: Istniała w trakcie pisania, tak.
1: Okej, to już nam troszeczkę zdradziłeś. A jeżeli byś chciał tą piosenką coś wykrzyczeć, tak na maksa, jak ktoś jeszcze nie słyszał tej piosenki, to co byś wykrzyczał?
0: Co ona miałaby? No ja bym chciał, żeby miłość była niezdefiniowana i miłość była po prostu troszeczkę niegrzeczna.
1: Okej, bardzo nam się to podoba. Słuchaj, już za chwilę zagramy twój numer, kochanie, więc teraz to jest twoja chwila. Musisz zapowiedzieć naszym słuchaczom swój numer.
0: To ja wam przedpremierowo zaśpiewam refren.

0: więc koniecznie musicie być na naszym Instagramie i to wszystko obserwować.
1: Radio Kiss FM.
0: A w tej godzinie nie zwalniamy tempa, bo będzie jeszcze Swedish House Mafia, Zalia, Talia, więc naprawdę wow,
2: i będzie ploteczki. Się działo.
1: To jest Radio Kiss FM.

0: Hej, powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Nagraj głosówkę, co tylko chcesz.
1: Taka sytuacja, nie?
0: Numer naszego WhatsAppa znajdziesz na radiokiss.fm. Kiss my DM. Kiss. Autopromocja. Reklama.
2: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Niskie ceny.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Jeśli chcesz, to

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.
3: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Teraz ostatnia reklama.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
7: Po reklamie.

0: Swedish House Mafia w Radiu Kiss FM. No u nas się cały czas dzieje i w sieci też się dzieje, bo Klaudia Sadownik powiedziała, że w sumie to ona nie lubi latać biznes klasą, jest że... to bez sensu w samolocie.
1: Aha, no ja się totalnie zgadzam. This is way, of out, way out of my budget. No ale czasami ludzie bogaci mają właśnie takie pomysły.
2: Radio Kiss FM.

0: Europę i Bęgery, tylko w Radiu Kiss FM. Tyla That Girl, no ten numer nadal jest w topce.
1: On jest w topce i także nasz update newsowy jest w topce, ale go za chwilkę sobie posłuchamy.
2: What's up? Co tam w Krakowie?
3: Paweł Chudzio. Na początek zaglądamy do Tauron Areny Kraków. Tam dzisiaj cisza na fali, silent disco party. Tego wieczoru parkiet nie będzie miał jednego rytmu ani jednego kierunku. Parking przy Tauron Arenie zamieni się w plenerową przestrzeń taneczną, w której spotkają się trzy miasta, trzy muzyczne światy i trzy zupełnie różne energie. W skrócie będzie K-pop, latino i rock. Będzie można zmieniać kanały w dowolnym momencie, no i bawić się przy muzyce dopasowanej do własnego nastroju. Silent disco dziś przed Tauron Areną. W klubie 30 dziś zwariowana impreza Fresh Beats, a jutro przygotujcie się na ostatnią, najbardziej gorącą imprezę lata. Mayday Vibes. DJ-e będą serwować energetyczną muzę. I jeszcze Hype Park, tam jutro Witchs, który porusza się przez dźwięk niczym cień. Jego szeptany wokal i mroczne basy mieszają się w jedno. Tworzy muzykę, która hipnotyzuje, jakby przybyła z innego wymiaru.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 16. Za udział w mafii śmieciowej zatrzymano 6 kolejnych osób. Członkowie grupy obracali nawet setkami tysięcy ton odpadów. Ponad 4000 zł. Tyle średnio wydają miesięcznie studenci. Tak wynika z raportu Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Związku Banków Polskich. Kasa idzie przede wszystkim na mieszkanie, jedzenie i czesne. Najwięcej studentów mieszka z rodziną lub znajomymi. Co trzeci decyduje się na wynajem. Cristiano Ronaldo nie rezygnuje z gry w reprezentacji Portugalii. Znalazł się na liście powołanych na najbliższe spotkania Ligi Narodów. Szykuje się cieplejsza niż zwykle jesień, prognozują synoptycy. Ale mimo to może pojawić się jesienna chandra. Sposób ma na nią jedna z mieszkanek Poznania. To dużo siana, przyjaciół i korzystanie z życia. Ja dodałbym jeszcze słuchanie Kiss FM.
1: I ja się zgadzam z naszym lektorem on the mic, Nikodem Formella
0: i Daria Kulej. No, newsowcy wiedzą, co powiedzieć. Słuchanie Radia Kiss FM jest najlepsze, a to dlatego, że mamy najlepsze dropy, najlepsze bangery, najlepsze ploteczki.
1: Mamy wszystko najlepsze. I w tej godzinie wjeżdżamy na pełnej, bo będzie się jeszcze dużo działo i wbija do nas ktoś bardzo ciekawy. So stay tuned.

0: ja mam go wszędzie. No i mamy też dla was mocne info, które ostatnio trenduje o ekipie, bo traci ona na wartości. Teraz rezygnują z wielkich inwestycji. Wcześniej majątek Friza wynosił ponad 150 milionów złotych. Mega dużo, nie? A teraz chcieli zbudować halę do zdjęć, ale nie mieli na to funduszy. Nikt nie chciał inwestować, a notowania na giełdzie poszły w dół.
1: O, no lipa, no lipa. Czyli ekipa się kończy? Ekipa to nie rodzina?
0: Nie, to znaczy, wiesz co, na pewno się nie kończy, no ale tutaj mamy pewne zawirowania finansowe po prostu, niestety.
1: No, biedne dzieciaki, po takich informacjach, no nie wiadomo, czy już będą chcieli być influencerami. Ale za to chętnie, żebyście byli radiowcami, bo właśnie możecie puszczać takie bangery.
0: Take my cray.

0: Dance Later w Radiu Kiss FM. No tutaj Nikodem pięknie tańczył. I nadal tańczy. Nie mogę na to
1: zmian,
0: patrzeć.
1: Bez zmian, ale możesz koniecznie patrzeć na nasze, zaglądać na nasze sociale, dlatego że tam wpadła relacja z naszego wywiadu, który mieliśmy całkiem niedawno, bo jakąś godzinę temu był u nas Michał Szpak i działo się tutaj, działo.
0: Oj tak, więc koniecznie tam wbijcie, bo pojawi się też jeszcze więcej materiałów z tego, także followujcie. Warto.
2: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilę zdradzimy wam, kto za chwilę do nas wbija, bo wczoraj wam mówiliśmy, że się dzisiaj będzie działo i się naprawdę będzie działo, także koniecznie z nami bądźcie.

0: Reklama.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to pięciopoziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Uwaga, Kraków! Cyrk na wozie. Od 25 września do 4 października Kraków pod Górze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
4: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
8: Stokrotka.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Teraz ostatnia reklama.
12: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Po reklamie. To jest

0: Kaczyński, który jest piosenkarzem, autorem tekstów, kompozytorem, no człowiek orkiestra.
1: I lubi też chyba grać w gierki. Przed chwilą sobie graliśmy w gierkę, która teazuje jego piosenkę, także już nie możemy się doczekać, aż zmierzymy się wspólnie przeciwko sobie.
0: Będzie się działo, a teraz na antenę wbija Ray, Joy. No my się też będziemy cieszyli, jak on zaraz

0: Trzy dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM i jak zapowiadaliśmy, jest z nami wyjątkowy gość.
1: Wyjątkowy gość, autor tekstów, kompozytor, fanatyk gier, no nie kto inny jak Arek Głusowski. Siemano!
2: Dzień dobry.
0: Hey.
2: Bardzo mi miło. Przyszedłem zrobić test bąbelkowej rękawiczki.
0: Okej. Okay. Dobrze, że nie białej, bo wiesz, jesteśmy w nowym studiu, to może tam jeszcze gdzieś
1: coś
0: może
1: tam
0: być.
1: Po remoncie,
2: albo różowej.
0: Słuchaj, twoja piosenka jest związana z grą i my też dla ciebie mamy pewną grę. Bardzo prostą. Prawda czy wyzwanie? Musisz teraz wybrać, czy byś chciał.
1: Bierz wyzwanie, ono jest lepsze.
0: Fajne.
2: Wiecie co, ja jestem bezwstydny, więc nie ma dla mnie trudnych pytań. Biorę może wyzwanie, tak?
1: Weźmy zatem wyzwanie. Okej, no to tak sobie oglądaliśmy twój teledysk do twojej nowej nuty i pojawiła się w nim Gosia Andrzejewicz, która ciebie pięknie zapakowanego w pudełko sprzedawała jako artystę na wyłączność, zgadza się?
2: Tak.
1: No to, my tutaj chcemy też mieć artystę na wyłączność, żebyś nam zaśpiewał trochę Gosi Andrzejewicz. Puścimy tobie, a ty lecisz z nią razem na podkładzie.
2: No jasne. Poczekaj, tylko założę słuchawki.
1: O.

0: sorry Gosia.
1: Nie, mam już dość.
2: Nie mów mi nic.
1: Pozwól, że...
0: To nie moja tradycja. Ale pięknie sobie poradziłeś, naprawdę.
1: Ja bym wolał zaśpiewać Wojowniczkę.
2: O, no to też jest ikoniczne. A możemy poprosić o jakiś fragmencik Wojowniczki?
1: Nigdy się nie poddam, swoją wartość znam.
2: Ej.
1: Wiesz, artysta taki jak ja, Wojowniczki duszę ma.
2: No, my sobie za chwilę porozmawiamy też teraz o twojej piosence, bo tutaj Gosia pięknie śpiewa, ale ty również nas tutaj zahipnotyzowałeś swoim numerem i opowiedz w ogóle, skąd zamysł na akurat bingo?
1: Tak naprawdę teraz wracam po 2 latach przerwy i chciałem stworzyć takie uniwersum, świat, który będzie czymś w kontrze do tego, co działo się u mnie w życiu przez ostatnie lata, czyli na różowo, dlatego że mam już dość szarości i ciemnych kolorów. Generalnie sytuacja polega na tym, że bingo to jest alter ego każdego z nas, ponieważ dzisiaj żyjemy w 2 światach jednocześnie. Jest to internet i jest to świat realny. No i tak się dzieje właśnie, że ten online tryb jednak dominuje tą naszą codzienność, więc po prostu to jest takie rozważanie filozoficzne na temat tego. Nie, no wiadomo. Ja piszę tylko wierszyki. To jest generalnie piosenka opowiada o tym, że jesteśmy w 2 światach. Czasami mamy gorsze momenty, ale nie pokazujemy ich, bo ludzie mówią do nas tak: ja jestem, staram się być sobą, musisz być sobą, ale tak naprawdę, no kurde, nigdy nie jesteśmy sobą, nigdy nie zachowasz się tak samo przy mamie, przy pracodawcy, prawda, i przy swojej najlepszej przyjaciółce wracając o 5 rano do domu, prawda?
3: No to właśnie, ja bym chciał się przenieść do tego wirtualnego świata, o którym mówisz. Powiedz mi, który wers tej nowej nuty z Binga mógłby zostać twoim nowym bio na Instagramie?
1: A co to jest bio?
3: Bio, czyli twój opis na Instagramie.
1: A, Jezus Maria. 30-letni emeryt. Bio. W końcu jest po wszystkim. Mhm. Dlatego, że to jest... Może to nie jest jakiś skomplikowany cytat, ani hasło, ale po prostu czasami są takie sytuacje, w których grzebiemy się i grzebiemy i kiedy już dojdziemy do tego momentu, że to jest nasza przeszłość, to możemy właśnie powiedzieć: w końcu jest po wszystkim.
2: No i w końcu to jest moment, żebyśmy na antenie Radia Kiss FM usłyszeli twój nowy numer, więc słuchaj, teraz masz 10 sekund na zaproszenie naszych słuchaczy do słuchania twojego numeru.
1: O, nie wiem co powiedzieć, ale generalnie nie będę chyba zbyt oryginalny. Dla wszystkich słuchaczy Radia Kiss

0: Kto to już zrobił przede mną?
1: No już
2: nikt.
1: Chyba nikt.
2: Chyba
1: więc
2: nikt.
1: Uwaga, lecimy, wjeżdżamy na pełnej w twój nowy numer. Arek Łusowski. Bingo.
0: Bingo.
3: You ready? Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.

0: Ci do Radia Kiss FM. Drops and bangers. Kiss. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
16: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
17: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
19: Desnoran?
18: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
19: Naprawdę?
18: Już mam chrapkę na Desnoran.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Jak?
19: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
21: Po Desnoranie znika chrapanie.
22: Aflofarm.
0: Teraz ostatnia reklama.
23: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków pod Górze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!

0: Flower w Radiu Kiss FM wjechało na pełnej, takie bęgery tylko u nas i mocne bęgery też wjeżdżają, kiedy mamy Kiss Rap w poniedziałki o 22.
1: Mhm, Iga Dudziuk, Kamil Szufladowicz, naprawdę tam się dzieje, same rapowe numery, no i goście, których naprawdę chcecie usłyszeć i chcecie zobaczyć, więc w każdy poniedziałek godzina 22 wbijacie na radiokiss.fm i słuchacie nas. I've been going back to yours. I've been fighting.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM. No u nas jeszcze emocje nie opadły po ostatnich dwóch godzinach. Był u nas Michał Szpak, był u nas Arek Kłusowski, także naprawdę się działo. A teraz chyba troszkę zwolnimy.
1: Teraz będzie tak spokojnie, chociaż nie, bo mamy same najlepsze bęgery, dropy i najlepsze ploteczki. Ale zanim o tym, no to zobaczymy, co tam w newsach. A o tym już za chwilę.
2: What's up? Co tam w Krakowie?
3: Paweł Hucia, cześć. Pora na piątkowe imprezowanie. Rzut oka do klubu spotkań Poczta Główna, tam noc polskich hitów. A w sobotę poczujemy magię króla popu. Będzie wyjątkowa noc dedykowana twórczości Michaela Jacksona. W Rinie szalejecie na karaoke, a w Shine Clubie dziś tradycyjny muzyczny pojedynek DJ-ów. R&B kontra klubowe bangery, a jutro Shine After Dark. Na głównym parkiecie będą największe klubowe sztosy. W Prozaku dziś inspiracje z UK Bassu, breaków i klubowego undergroundu. A jutro krakowskie podziemia Prozaka spotkają surowy klimat Rio de Janeiro. Będzie noc, w której ciężki trap, mroczny rap i bezkompromisowa muzyka basowa zostaną przesterowane gorącym południowoamerykańskim rytmem rodem z brazylijskich faweli. W niedzielę na terenach zielonych Tauron Areny potańcówka z DJ-em. Nie ma znaczenia, czy jesteś królem parkietu, czy po prostu lubisz dobrą muzykę. Wszyscy damy się porwać tanecznym rytmom serwowanym przez DJ-a Berta.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Cześć, jest 17. Znamy polskiego kandydata do Oscara. To ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Reżyser ma już na koncie Oscara za film Ida. Jest wysokie ryzyko kolejnych podwyżek cen paliw w przyszłym tygodniu. Benzyna może podrożeć o kilka groszy, a diesel nawet o 30 groszy. Drożeje też autogaz. W najbliższych dniach nawet o kolejne kilkanaście groszy. Na razie nie ma perspektyw na uspokojenie się sytuacji na Bliskim Wschodzie i scenariusz cen na poziomie 10 zł jest nadal niewykluczony. Rosjanie boją się ogłoszenia mobilizacji. Jak informuje agencja Bloomberga, personel Kremla stara się otwierać zagraniczne konta i przenosić majątek za granicę. Mike Tyson jest bohaterem dokumentu, który wkrótce trafi do streamingu. Były mistrz boksu wagi ciężkiej wróci do dzieciństwa, więzienia czy uzależnień. Premiera 13 października.

0: tylko dzisiaj jedną kawę, a to dlatego, że mamy tutaj tyle energii, tyle osób i tu się tyle rzeczy dzieje, że wow!
1: To ja i tak ciebie podziwiam, że wypiłaś chociaż jedną, ja wypiłem zero, no ale nic dziwnego, skoro puszczamy najlepsze.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM. To było Semenota, czyli Widać. No i powiedz mi, co ty zrobiłaś takiego, że widać, że coś osiągnęłaś w wieku? Ile masz? 23 lat?
1: No tak, no mordo, pracuję w radiu. To jest chyba spore osiągnięcie. Wytrzymuję z tobą, to też jest moje kolejne osiągnięcie.
0: No to słuchaj, no Michael Jackson na przykład w wieku 20 lat wydał Off The Wall. W wieku 24 lat wydał Thriller, a w wieku 29 lat wydał Bad. I ja wiem, że jestem największym Jacksonofilem, także nie przebijesz tego. Czyli widzisz, da się mieć 25 lat i 25 lat doświadczenia. Tak, wydaje mi się, że to chyba pacjent zero kategorii syn koleżanki twojej starej, ale tutaj nowy syn koleżanki twojej starej, czyli MJ Deli.

0: widzę go ostatnio wszędzie. No i też jest pewna rodzina, którą zawsze często wszędzie widzimy i należy do niej Kylie Jenner, bo ostatnio w wywiadzie mówiła, że w zasadzie to lubi swój biust, no nie ma co narzekać, ale gdyby mogła, to chciałaby, żeby był troszkę większy, większe donice.
1: No ona ma potężne te donice, ale jej chłop Timothée Chalamet to naprawdę pożyje, no chłop to jest w czepku po prostu urodzony.
2: Radio Kiss FM.
1: Nikodem, lubisz polską kuchnię?
0: Polskie
1: jedzenie, polskie produkty? No to za chwilę o tym pogadamy, bo wszyscy są chyba zachwyceni.

0: to promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
1: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
13: Stał też wrześniowy 20-lecie. Tauron Arena Kraków. 16 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kraków. Tauron Arena. 16 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
18: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: Travisto Fast i Travisto.
18: Aflofarm.
19: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
20: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
19: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
20: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
19: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
21: Odwiedź salon KUS Automotive Kraków przy 20 PR-ów 10.
22: GWM. Go with more.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
23: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
0: Witaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
24: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
0: Witaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
1: Teraz ostatnia reklama.
4: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 292 33 00. www.denta-med.com.pl.
1: Po reklamie. To jest radio KIS FM.

0: Ameryki zjedli to. No i ona pochwaliła nasze polskie produkty i polskie sklepy. Powiedziała, że mamy bardzo dużo sklepów, do tego mamy super produkty i jest duży wybór.
1: Ja się zgadzam, ale w Stanach jest jeszcze większy. Jak byłem tam parę lat temu, poszedłem do supermarketu, kupiłem parę rzeczy i uprzedzając pytania, tak, świeciłem się na zielono w nocy.
0: Ale teraz możesz za to tańczyć. Nie musisz się świecić.
1: Zaczynam tańczyć.
0: Możesz tańczyć. Curtis Red Red w Radiu Kiss FM.

Самые хиты. Радио Kiss FM. Sun.

0: pełnej w Radiu Kiss FM. No i ja tutaj wbijam do ciebie z horoskopem.
1: Okay.
0: Najpierw zacznę ode mnie, tak nie po dżentelmeńsku.
1: Mm-hmm.
0: Nie podejmuj dzisiaj żadnych decyzji. Odłóż deklarację do następnego tygodnia, najlepiej do piątku. Dobra, tak uczynię. Nie ma problemu, robi się.
1: Dobra.
0: A dla ciebie, kochana, trzymaj się.
1: O.
0: Jeżeli byłeś wodnikiem, singlem, to od dziś twoja sytuacja może zmienić się radykalnie.
1: Czyli to jest znak, że już nie będę sama?
0: Tak, już nie będziesz sama. I to jest też info dla wszystkich wodników. Nieważne, gdzie jesteście, wszyscy, którzy nas słuchają, pamiętajcie, wywalamy aplikacje randkowe. Dzisiaj wychodzimy. Get them.
2: Radio Kiss FM.
1: No i zostajemy w tym temacie trochę takim romantycznym, bo za chwilę pogadamy o małżeństwach w Polsce.
0: Tak.

0: dla was info, rok 2025 był pod względem małżeństw w Polsce podwójnie rekordowy.
1: Okay.
0: Najmniej ślubów, przepraszam, od czasów II wojny światowej i najwięcej intercyz.
1: No wcale mnie to nie dziwi, jednak Polak lubi mieć pieniążki przy sobie i nie chce się z nikim dzielić nim.
2: Radio Kiss FM.
1: A za chwilę poplotkujemy bardziej i wam powiemy, co będzie za chwilę w kolejnej godzinie u nas.

0: Drops and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Zobacz, Stasiu, sokół.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
7: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
12: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapoair.com. Singapore Airlines. A great way to fly. Yes.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Stał też wrześniowe 20-lecie. Tauron Arena Kraków, 16 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kraków, Tauron Arena, 16 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
5: Teraz ostatnia reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
5: Po reklamie. To jest radio. Kiss FM.

0: Jak? Buja! No, w końcu najlepsze dropy i bangery tylko w radiu Kiss FM.
1: Dokładnie.
0: A za chwilę będzie dawka takich dropów, bangerów i w ogóle premier, bo już o godzinie 18, czyli tak naprawdę za 6 minut szybka matematyka, rozpoczynamy Kiss Music Friday.
1: Będzie się działo, najświeższe premiery, najmocniejsze dropy i bangery, które trendują. No i będzie z nami ktoś ciekawy, także koniecznie słuchajcie. Some people...

0: Poza tobą nikt ode mnie widzę nic.
1: To nie anioł śpiewa, to Daria śpiewa. Słuchacie Radio Kiss FM, najlepsze dropy i bangery. I wjeżdżamy z naszym update'em.
0: Let's go!
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 18. Polska dołącza do koalicji antybalistycznej. To inicjatywa zawiązana przez 8 europejskich państw i Ukrainę. To coś jak kopuła antyrakietowa. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z Sosnowca, bo mieli utrzymywać kontakty ze środowiskami ekstremistycznymi. Gromadzili treści dotyczące zamachów terrorystycznych. Sąd zdecydował o umieszczeniu jednego z chłopców w schronisku dla nieletnich. Drugi trafił do policyjnej izby dziecka. Uwaga na dzikie zwierzęta na drogach. Policjanci apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w okolicach lasów, a także łąk i pól. To okres godowy zwierząt. Oznacza to, że teraz częściej niż zwykle mogą pojawiać się na drogach. Blisko 600 miliarderów jest zbyt biednych, by znaleźć się na liście Forbesa. Czyli czekają w kolejce na dołączenie do grona 400 najbogatszych osób na świecie.
1: Minęła 18, więc weekendzik wjeżdża już na pełnej. On the mic, Nikodem Formella
0: i Daria Kulej.
1: I lecimy z Kiss Music Friday, czyli najświeższe premiery, najlepsze viralowe dropy, także będzie się działo.
0: I numery takie, które trendowały w tym tygodniu na świecie i w Polsce, czyli coś, co my kochamy najbardziej, coś, co trenduje, oczywiście jest dla nas najlepsze, więc wlatujemy w tę godzinę. Radio Kiss. I rozpoczynamy dość mocno, wjeżdża O Co Chodzi ze swoim albumem, który dropnął dzisiaj i z świetnym numerem.
1: Drop it, baby.

0: Szpak, kochanie. No Michał u nas był, zrobił naprawdę ogromne show, które możecie już zobaczyć u nas na socialach, więc koniecznie tam wpadajcie.
1: A teraz wjeżdża numer stopki światowej. Przejął TikToka, instagramowe rolki, przejmuje też naszą antenę, więc wjeżdża Adela, Ain't in LA, a wysłuchacie Radek Kiss FM, to jest Kiss Music Friday.

0: Magic Friday i za chwilę już się pojawi nasza gościnia na antenie, także zróbcie koniecznie głośniej i bądźcie z nami, bo nie możecie tej premiery przegapić.
1: Kiss Music Friday. Gramy to pierwsi. Radio Kiss FM.

0: Reklama. Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji. Bo teraz w Auchanu przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchanu nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchanu, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków Podgórze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
11: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu. Na chorobę.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: Ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Zobacz, Stasiu, soku.
18: Gdzie? Nie widzę.
17: No tam, patrz.
18: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
17: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
19: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
18: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
19: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
20: Oto kuchnia, miejsce codziennej pracy i wielkich przemian. Od targowiska przez pełną zakupów Anuszkę, aż po elektryczne cuda techniki w naszych domach. Kuchnia od kuchni. Nowa wystawa czasowa w Muzeum Inżynierii i Techniki. Maszyny, które ułatwiły życie w polskich domach w XX wieku, dziś znów w akcji. Zatem ustaw się w kolejce do Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, ulica Świętego Wawrzyńca 15, www.mitkraków.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
21: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Dedeli. Więcej na develia.pl.
22: Develia. Dobrze być w domu.

0: Z nami jest Lena Moonlight. Siemano.
1: Ejka, cześć.
0: Dzisiaj wydałaś swój numer i sobie o tym numerze jeszcze trochę pogadamy, ale zanim przejdziemy do numeru, no to pogadamy o ulubionej rzeczy Nikodema, czyli o teledyskach.
2: Ja jestem totalnym teledyskofilem i zawsze jak słucham nowej nuty, no to lubię to właśnie zrobić sobie z teledyskiem, bo wtedy od razu to odczucie jest inne.
1: No i super, no więc... tak powinno być, tak najlepiej,
2: i tak
1: full
2: było
1: experience.
2: Tutaj. Exactly. I ta nuta mega mi się spodobała, więc powiedz nam, gdzie nagrywałaś ten teledysk? Jakieś kulisy nam zdrać.
1: Klip był nagrywany na Ibizie, słoneczna Ibiza w lipcu, więc gorąco, no ale jakże pięknie.
0: No i melanż pewnie też tam był spory przy okazji. No, czy tak spokojnie?
1: No tak raczej, nagrywanie i spanie, to było mniej więcej tak. Okay. Ewentualnie trochę opalania w ciągu dnia, jak było za gorąco, żeby nagrywać.
0: A masz jakieś śmieszne ploteczki związane z nagrywaniem teledysku? Coś z backstage'u?
1: Ojejku, z backstage'u, no tam generalnie działo się dosyć dużo i było czasami chaotycznie, bo tak naprawdę byliśmy tam przez 3 dni, a nagrywaliśmy 2 klipy, bo do numeru Jeden Znak też robiliśmy tam klip, więc było dużo roboty. No i myślę, że między innymi to, że ja po prostu nie miałam pojęcia już, jaki jest dzień, jaka jest pora dnia, nocy, co się działo. Nagrywaliśmy niby vloga, ale no ja tam po prostu, żeby złożyć pełne zdanie, to musiałam się mocno namęczyć.
0: Okej, okay, czyli nagrywanie teledysku było grube, piosenka jest świetna i zaraz sobie trochę więcej o tej piosence pogadamy, ale zanim to czas na kolejny numer w Kiss Music Friday.

0: To jest Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM. Naszym gościem bez zmian Lena Moonlight.
1: Siemano. Hejo, cześć.
0: To teraz już sobie troszkę pogadamy o tym numerze. Numer nazywa się Letni Wiatr. Jakby ta nuta była miejscówką, to jaką?
1: Proszę cię, no ze względu na klip, no to Ibizą.
0: To jest Ibizka?
1: Tak, to jest koniec wyjazdu na Ibizie. Myślę, że tak brzmi.
0: Okej, a powiedz mi, co jest bardziej stresujące, a może bardziej ekscytujące, kiedy ten numer premieruje po raz pierwszy w radiu, czy pierwsze wykonanie go na żywo?
1: Ojejku, myślę, że na żywo byłoby bardziej stresujące.
0: Okej,
1: no.
0: Okej. Czyli tam by ręce dopiero
1: no,
0: drżały?
1: No myślę, że bardziej, bo wiesz, w radiu no to jest takie super wow, ale nie muszę stać przed tak dużą ilością ludzi jeszcze śpiewać, wiesz, tam tańczyć, całego performance'u robić, ale myślę, że to też ma swoje plusy i totalnie nie mogę się doczekać wykonów na żywo, to przede wszystkim. Trochę większy stresik, ale to nie szkodzi, czasami trzeba.
0: Okej.
2: My się koniecznie musimy pojawić już na tych koncertach, a jak pisałaś ten numer, to co było dla ciebie największą inspiracją?
1: No właśnie taka sytuacja typu koniec wyjazdu, kiedy jesteś na wakacjach, kończysz już ten wyjazd, tutaj jakaś relacja się tworzy, ale to jest takie niepewne, ale tak naprawdę skupiasz się na tym, że fajnie spędzasz sobie ten czas, zbierasz ze sobą miłe wspomnienia, wracasz do domu i to jest takie wspomnienie, które żyje z tyłu twojej głowy i czasami się przebudzi i tak się uśmiechniesz na chwilę.
2: Okej, a przy właśnie takiej tematyce chcesz pozostać pisząc kolejne numery?
1: Trudno mi powiedzieć. Na pewno chcę, żeby numery były pozytywne, były takie pełne pewności siebie, kobiece. Okay. Na tym chciałabym się skupić. Myślę, że ten numer to jest taki bardziej, no na pewno spokojniejszy repertuar, no bo w zanadrzu mam też takie bardziej energiczne rzeczy i w tą stronę teraz myślę, że będziemy iść, ale no wszystko w takich klimatach właśnie kobiecych, pewności siebie, fajnego vibe'u, girly, no i o to chodzi.
2: No to nie możemy się już doczekać na kolejne nowości, ale zanim nowości, no to posłuchajmy twojego

0: Louis Villain, Kizo, prezes. Ja już chciałem mówić, że świeżutki drop, ale Kizo jednak przejął pałeczkę.
1: Bo na storce podpisał ten utwór jako nowy banger. I dobra, dobra, my kumamy oboje. Chyba już mamy prezes mindset.
2: Kiss Music Friday. Gramy to pierwsi.
1: Koniecznie z nami bądźcie, bo już za chwilę wlatujemy z kolejnymi premierami i już mogę zdradzić, że będzie super numer z nowego albumu.
2: Radio Kiss FM.

0: Reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze. A przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Prawda?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
14: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków pod Górze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
15: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
16: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Teraz ostatnia reklama.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
5: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: Miley Cyrus, Let's Get Married, i jest to numer z nowego albumu Miley, który dropnął dzisiaj, także no świeżutkie.
1: Tak, zapadała nam świetny, świetny album na weekend. A propos weekendu, zaraz kończymy, jakieś życzenia na te zakończenie dnia?
0: No na pewno więcej premier i może jakiś dzwonek w tle?
1: Żeby zadzwonił, dobra, to wlatuje Ring My Bell, ale na ficie z Matą, numer, który jest na totalnym viralowym topie, a to jest Kiss Music Friday, y'all.

0: Dominik Fajk, Small Town w Radiu Kiss FM i w Kiss Music Friday, które już dobiega końca, bo na zegarach mamy 19.
1: Zgadza się, żegnamy się z wami, kochani słuchacze. Było dzisiaj naprawdę mocno. On the mic, Nikodem Formella
0: i Daria Kulej. To był piękny piątek, dużo się działo. To wszystko możecie zobaczyć na naszych socialach, więc tam koniecznie wbijajcie. A my słyszymy się w poniedziałek o godzinie 14.
1: Pięknego weekendu, do zobaczenia.

0: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją, z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie.

0: Rossmana. Tylko z Rossmana.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Odwiedź salon KUS Automotive Kraków przy 20 PR-ów 10.
8: GWM. Go with more.
9: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
13: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
17: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
0: Lidl, to się opłaca.
18: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
18: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
18: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
19: Włączamy niskie ceny.
20: Teraz ostatnia reklama.
21: O, to
19: Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
20: Skoda.
21: Po reklamie.
22: Radio.

przy tobie to wraca. Mógłbym na wieczność wynająć tam kamper i z tobą zwiedzić pół świata. Kiedyś nie wiedziałem, że taki piękny może być przy kimś poranek i że to właśnie ciebie poznałem. To w ogóle nie jest przypadek.

0: Radio Kiss FM.
1: Come on, man.
2: Drops and bangers.
0: Same hity.
3: Kiss FM. Rap to moje zbawienie, no i przekleństwo, ale nie myśl nawet o tym, że ja czego

0: Generácia. Hejka, tu wasza śpiewająca prowadząca. Nie wierzę, że taka dziewczyna...
1: No nie wiem.
0: Dobra,

0: Dajte do rádia Kiss FM. Jobs and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamity. 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do

0: Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
1: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Zobacz, Stasiu, sokół.
14: Gdzie? Nie widzę.
13: No tam, patrz.
14: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
13: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
15: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
14: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
15: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
16: Pan Rębiszewski?
17: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
18: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Teraz ostatnia reklama.
21: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. 2 opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
20: Po reklamie. To jest radio KIS FM.

Drops and bangers. Play.

seksualny, mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz się z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny, mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz się z obu stron.

0: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
1: No i wyjechać zawiasy.
2: Czemu to czynisz?
3: Siemano, to znowu my.
1: Daria Kulej.
3: I Nikodem Formella.
1: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
0: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
3: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
1: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
3: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach.

0: rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Zobacz, Stasiu, sokół.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny. Aż 24 mg. A także substancje wspierające prawidłowe widzenie. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Teraz ostatnia reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Po reklamie.

zdechło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

chociaż to akurat pasowało mi do rymu. Chcę tylko robić muzę, pisać, aż się skończą strony w notatniku. Nie zrobiłbym niczego bez rodziców, bez przyjaciół i miłości. Gońcie marzenia, bądźcie

0: Słuchaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo

promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, w której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

0: FM.
1: Kolejny film włączyłem, żeby kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim. Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans dam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez handli na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

Ostatnio czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba, jakoś od lata.

0: mam, tym więcej siły w sobie, im bardziej mnie ono zlewa.
1: Kiedy nocą patrzę w niebo, to wydaje się daleko stąd, gdzieś

0: FM. Radio Kiss FM. Drops and bangers.
1: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to. To tak samo.

0: Kiss FM. Drops and bangers.
1: Radio Kiss FM.
2: Była tam plaża i niebieska woda. Słońce padało na twoje ramiona. Puszczali film, nie wiem, pewnie było nas. A twoje